Korsika, mpa, hablo horre, migi ke gormin, igu bloiko russele huju, ola ka, ola la, enako bang, blago bang, blago bang, basa fataka, champa, vula, vusa, ola bo, esata gorme, eche ke zubara, vulu, busu, vulu, ulu, vasubara, tumba, bau, mf, kusaka, ma, bau, mf.